sio sasa kwa jai gusa imepigwa na defender mama gaga leo ni yoro amependulia kuliko chapo cheki oh yeah bana aje nikwambie mtu akupendulia hivyo ni mama.